0: barcho asik kwa mas
1: sak atip al santilhu Emmanuel aranda ataw kila paji santilhu udlibichlebal sakas na atin utsabakchi wanak kwi rishlik santilhu udnapal chishkomon
0: barna kanaka al
1: asa radio felicidad barrio el porvenir nachisk adli colonia militar poptum
0: shinko otara chakchakish
2: yo o bi